E aí, tio Kazanga bwerera ndenyimbo imene tinali kuimva pano tilere vanava kuti wina adzakwanisa kusamala anava ngati bambo awo ngati mai wawo akhoza kuyesetsa koma ayi ndithu sizidzakhala chimodzimodzi.